susaria yo sana. Maria yo sana gajita ke susara karne yesu. Igra yu gala itwaria ni kaga kia yo sana. Chaswe vya hansi aga kaya yo sana. Oh, hosana.

0: egira nkai abaran iyo telaba
1: abush
0: tebuguno to pookin nekiti iror karsis iraisinan
1: tankarlo la
0: irolota irolebeta
1: o
0: irolo gol irolo san